Dzień dobry w sobotni poranek. Witajcie w polonijnej audycji, gdzie przez najbliższą godzinę gra dla Was tylko i wyłącznie polska muzyka, przy mikrofonie Lidia Konar. Dziś w programie bez zbędnego odkładania na później, bo sprawdzimy, jak skutecznie świętować dzień walki z prokrastynacją. Włączymy też nagranie specjalnie dla Was, zaproszenie od prezesa Polish Association Aberdeen, pana Mateusza Łagody, który opowie o lokalnych eventach, w tym o dzisiejszym meczu Aberdeen FC Kilmarnock. Na koniec czekają na Was informacje kulturalne oraz Wasz ulubiony mini koncert życzeń. Zaczynamy sobotnie granie.

0: Jutro w kalendarzach takie dosyć ciekawe święto, Dzień Walki z Prokrastynacją. Słowo to brzmi dosyć tajemniczo, ale chyba właściwie jest powszechne w naszym języku polskim. Oznacza bowiem tendencję związaną z odwlekaniem wszystkiego na później. Każdy z nas czasem to przerabia, ale co, jeśli to nie są jednorazowe wyskoki? Od razu warto wiedzieć, że prokrastynacja nie jest żadną naukową nazwą na lenistwo. Od pewnego czasu jest ona uważana za zaburzenie psychiczne. W skrócie polega na odkładaniu ważnej czynności na później, a w zasadzie zastępowanie jej sprawami w danej chwili nieistotnymi, trzeciorzędnymi. Na przykład mamy do napisania wypracowanie, a zamiast tego czytamy gazetę albo sprzątamy mieszkanie. Dla innych z kolei zadbanie o porządek może być właśnie tą czynnością, którą odkładamy na później. Zjawisko to nazywane jest syndromem studenta, bo w największym stopniu dotyka tych, którzy uczą się do egzaminów w ostatniej chwili i ogólnie ludzi młodych. W przypadku wielu osób powodem prokrastynacji jest niechęć do wykonywania jakiejś czynności, a uczenie się do egzaminu świetnie tu pasuje. Prokrastynatorzy mają problemy ze skupieniem się, gospodarowaniem czasem, organizacją pracy, ustaleniem odpowiednich priorytetów dla zadań lub asertywnością. To nie jest tak, że nie chce im się czegoś robić. Najczęściej wręcz przeciwnie, podejmują się ambitnie zbyt wielu zadań. Dopiero gdy pojawia się strach przed poważnymi konsekwencjami związanymi z niewykonaniem jakiegoś działania, biorą się do pracy. Tutaj widać te różnice pomiędzy leniem a prokrastynatorem. Kiedy ten pierwszy nie ma wyrzutów sumienia, drugi zadręcza się tym, że nie dopełnił obowiązków. Jak włączyć się w dzień walki z prokrastynacją? Koniecznie trzeba wspomnieć, że w dzisiejszych czasach prokrastynacji sprzyjają media społecznościowe, telewizja. Każdy to zna. Zaraz się pouczę, ale najpierw sprawdzę tylko, co słychać na Facebooku. W międzyczasie włączamy jakiś film przesłany przez znajomego i z 5 minut robi się godzina. Potem uznajemy, że dziś już nie ma sensu, odkładamy na później i tak dosięga nas prokrastynacja. Czy jesteśmy chorzy? Przede wszystkim trzeba się szczerze zastanowić, czy mam problemy z mobilizacją. Zbyt często przykładam obowiązki. Ile zawaliłem ostatnio spraw? Czemu wciąż brakuje mi czasu? Czy może rzeczywiście jestem leniem? Wiadomo, że każdy ma dni, kiedy nic mu się nie chce, jest zmęczony, zdenerwowany. Ale jeśli sytuacja się nagminnie powtarza, warto zgłosić się do specjalisty. Zachowując należyte proporcje, można to przyrównać do alkoholizmu. Dopiero gdy chory uświadomi sobie, że ma problemy z piciem, wtedy jest sens go leczyć. W dzień walki z prokrastynacją warto się sprężyć i zrobić to, co mamy do zrobienia. Najpierw wyprowadzić psa, zaparzyć herbatę, sprawdzić pocztę, potem wyłączyć wszystko, co nas rozprasza. Facebooka, telewizor, wyciszyć telefon. Można nawet uczyć się poza domem, jeśli mamy problemy z tak zwanymi pożeraczami wolnego czasu. Dobrze zawczasu ułożyć sobie plan i konsekwentnie się go trzymać. Na przykład o 17 zabieram się do nauki, pracuję 2 godziny. Dopiero potem czas na odpoczynek. Nawet jeśli wybitnie nie mamy dziś ochoty na kurs angielskiego, warto poznać chociaż kilkanaście słówek. W ten sposób uspokoimy swoje sumienie, nabierzemy nawyku systematycznej pracy, no i czegoś się nauczymy. Rozsądnie jest zwłaszcza trzymanie się zasady, by pracować systematycznie. Niekoniecznie długimi godzinami, tylko po prostu regularnie. Wtedy nawet największy projekt, na przykład pisaniem pracy magisterskiej, idzie sprawnie i zamiast męczyć, raduje widocznymi efektami. Jeśli mamy do dyspozycji cały dzień, lepiej pracować od rana nad tymi bardziej skomplikowanymi zadaniami. Nawet osoby, które nie mają problemów z prokrastynacją, mogą się włączyć w obchody. Wystarczy zmobilizować znajomą osobę, która właśnie włącza kolejny odcinek serialu, zamiast przygotowywać ważny projekt. I lepiej nie odkładać tego na potem.
1: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Szmu FM.

0: W imieniu organizatorów z Age Scotland zapraszamy na wydarzenie poświęcone szkockiemu programowi na rzecz demencji w społecznościach mniejszości etnicznych. W sobotę, dnia 5 września, od godziny 12 do 14.30 spotkanie odbędzie się przy St. Andrew's Cathedral w Aberdeen, John Skinner's Hall, 28 King Street, AB24-5AEX. Działamy na rzecz zwiększenia świadomości na temat demencji, dzielenia się wiedzą oraz poprawy możliwości samodzielnego uzyskiwania wsparcia przez osoby z mniejszości etnicznych dotknięte demencją. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz ze swojej społeczności, żyje z demencją albo opiekuje się osobą z demencją, chcielibyśmy poznać wasze doświadczenia. Każdy jest mile widziany. Razem możemy wprowadzić pozytywne zmiany. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, skontaktujcie się już dziś z Rohini Sharma Joshi, rohini.sharmayoshi@agescotland.org.uk, numer telefonu 079-231-84010. Spotkanie odbędzie się w sobotę od godziny 12 do 14.30 przy St. Andrew's Cathedral w John Skinner's Hall na 28 King Street. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wspaniała informacja dla wszystkich kibiców piłki nożnej. WOŚP Aberdeen, Polish Association Aberdeen wraz z Aberdeen FC zapraszają Państwa na wspólne kibicowanie na polskim sektorze. Kto gra? Aberdeen FC kontra Kilmarnock. W sobotę, 5 września, pierwszy gwizdek od godziny 15. Wiemy, że nieraz chcieliście wybrać się na mecz, lecz często coś stało na przeszkodzie, a to jak kupić bilety, a to nie mam z kim pójść, więc wychodzimy naprzeciw. Bilety na polski sektor kupujemy w linku wydarzenia, a o najlepsze możliwe towarzystwo zadbamy wspólnie. Do zobaczenia. To już piąty raz, gdy wybieramy się wspólnie na mecz. Bilety można kupić i zamówić w linku na stronie Polish Association Aberdeen lub WOŚP Aberdeen. Wypełniamy ankietę, przelewamy odpowiednią sumę i spotykamy się niezmiennie o 14.30 pod pomnikiem Sir Alexa Fergusona z przodu stadionu po odbiór biletów i wspólne zdjęcie.
1: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.

0: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio.
1: Czas na informacje kulturalne, czyli szybki przegląd najciekawszych wydarzeń w Szkocji, co przyniosą najbliższe tygodnie. 13 września Aberdeen zatrzęsie się w posadach za sprawą polskiego rocka. Na scenie klubu The Lemon Tree wystąpi kultowy Kult z Kazikiem Staszewskim. Finał Polish-Scottish Mini Festiwalu startuje o 18:00. Wejściówki w cenie 38 funtów szukajcie na stronie organizatora. W niedzielę 20 września przenosimy się do Edynburga na Narodowe Czytanie 2026. Polonijny Teatr MOS zaprasza do Millar Hall na performatywne, pełne efektów widowisko na podstawie Dziadów Mickiewicza. Start o 19:00, wstęp jest całkowicie wolny. Pod koniec miesiąca, 29 września, prawdziwa gratka dla fanów pop. W hali P&G Live w Aberdeen w ramach jubileuszowej trasy na 25-lecie wystąpi słynny irlandzki boys band Westlife. Początek o 18:00, a bilety od niespełna 50 funtów złapiecie na Ticketmasterze. Na koniec informuję Was o listopadowym klasyku polskiego hip-hopu. 7 listopada w klubie The Tunnels w Aberdeen zagra Ostr. Bilety od 30 funtów czekają na portalu bilety24.uk.
2: You're listening to the Polish Breakfast Show on Shmoo FM.
3: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
4: Brać.
5: Nie brać.
4: Żyć.
5: Czy umierać?
4: Mogę wybierać.
5: Tylko sam nie potrafię.
4: Sama nie będę, jak do NA trafię. www.anonimowinarkomani.org.
5: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką. Polska muzyka na śniadanie w Radio Szmur FM.
1: Słuchacie Śniadanie po polsku w Szmur FM i czas na nasz mini koncert życzeń. Nasza słuchaczka Maria prosi o piosenkę Pawła Domagały pod tytułem Wracaj. Świetny wybór. Autorem tekstu jest Paweł Domagała. Muzykę skomponował Paweł Domagała i Łukasz Borowiecki, który jest również producentem muzycznym utworu. Wracaj to też tytuł trzeciej płyty dorobku duetu Domagała i Borowiecki. To powrót do pierwszych dojrzałych uczuć, do bezczelnej odwagi, która domaga się, by iść po swoje bez kompromisów ze światem, mówi Paweł Domagała. Z kolei Łukasz Borowiecki dodaje, wracaj to też powrót do muzycznej prostoty. Będą też nawiązania do amerykańskiej muzyki gitarowej i folku. Być może dla niektórych z Was będzie to zachęta, żeby zakupić tę płytę, no ale dzisiaj będziemy mieć jej przedsmak. Utwór Wracaj z płyty Wracaj specjalnie dla naszej słuchaczki Marii.
2: Słuchacie Śniadanie po polsku.

This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM. I kolejna i właściwie już ostatnia propozycja do naszego mini koncertu życzeń nadeszła od naszej słuchaczki Ani, która chciałaby dzisiaj usłyszeć piosenkę Afromentala pod tytułem Zaufaj. Utwór ten niegdyś promował film Kobieta Sukcesu, było to w marcu 2018 roku. Muzykę do piosenki napisał Aleksander Mirwif Baron, a tekst napisał Tomasz Thompson Lach. Już teraz przed nami Zaufaj, Afromental dla naszej słuchaczki Ani.

0: I to już wszystko w tym wydaniu naszego Śniadania po polsku w Szmu FM. I była z wami Lidia Konar. Dziękuję tym, którzy słuchają tego programu w każdą sobotę lub też od czasu do czasu, i dziękuję tym, którzy angażują się żywo w nasz mini koncert życzeń. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
1: Sobotni poranek budzimy was polską muzyką w Radio Szmur FM.